0: Piscio, huolo, halaje,
1: chilen peco, loro,
0: hilen peco, loro,
1: hilen peco, loro, huha, de lo, huha,
0: hilen, lexicio, huolo, halaje,
1: lexicio, huolo,